Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie nadawanym w ramach Polskiego Komitetu Radiowego ze stacji 5EBI FM na częstotliwości 103,1 MHz. Jest sobota, 13 czerwca 2026 roku. Dzisiejszy program przygotowały i prezentują dla Państwa Roma i Małgosia Legedza. Na początku programu będzie krótki przegląd najważniejszych wydarzeń z Polski i ze świata. Przedstawimy Państwu Brytyjczyka, który mieszka w Polsce. Jest zafascynowany krajem i w swoich filmach i wywiadach dzieli się pasją do Polski. Będą też kolejni patroni 2026 roku. Senat Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2026 rokiem robotniczych protestów czerwca 1976, w 50. rocznicę tych wydarzeń. Natomiast Sejm RP ogłosił patronem tego roku Mieczysława Foga, wybitnego piosenkarza, żołnierza wojny polsko-bolszewickiej. Podczas II wojny światowej był w Armii Krajowej i w Powstaniu Warszawskim. Ambasadora kultury polskiej na świecie. Program nasz rozpoczynamy piosenką Pokochaj, jak mnie kocha nikt. Wykonuje Michał Wiśniewski i Agata Wyszyńska.

Otrzymaliśmy wiadomość w ostatniej chwili. Zmarł Marian Gawenda. Więcej informacji na temat pogrzebu będzie w poniedziałkowej audycji. Wiadomości z Polski i ze świata. Z Polski. Uhonorowani Polacy. W kosmosie pojawiły się kolejne nazwy asteroid związane z Polską. W biuletynie Międzynarodowej Unii Astronomicznej wskazano planetoidę 651104 Bobola. Nazwa odnosi się do świętego Andrzeja Boboli. Odkrywcami planetoidy są Kazimieraś Cierniś, Kazimierz Czernis i Richard Boyle. Zdecydowana reakcja dyplomaty. Były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił odznaczenie za zasługi, które otrzymał od Wołodymyra Zełenskiego. To reakcja na gloryfikowanie przez prezydenta Ukrainy sprawców ludobójstwa wołyńskiego z UON-UPA. Instytut Pamięci Narodowej przygotował film, który przybliża postacie księży Salezjan zamordowanych w latach 1941-42 z nienawiści do wiary w niemieckich obozach koncentracyjnych Auschwitz i Dachau. Dokument nosi tytuł 9. Wierność aż do końca. Pokazuje losy kapłanów, którzy wiedzieli, że mogą zostać aresztowani, a mimo to nie opuścili swoich wspólnot. To film o wierze silniejszy niż system terroru i o godności, której nie zdołał odebrać nawet obozowy numer. Polscy rolnicy walczą o zachowanie wspólnej polityki rolnej. Plan Komisji Europejskiej wysadzi dotychczasowy system produkcji żywności. Rozpoczęła się jedna z najważniejszych debat, jakie w najbliższych latach czekają Unię Europejską. Stawką jest nowy budżet wspólnoty na lata 2028-2034, który zdecyduje nie tylko o kierunkach rozwoju gospodarki, lecz także o bezpieczeństwie żywnościowym, konkurencyjności europejskiego rolnictwa oraz przyszłości polityki spójności, podkreśla Adrian Wawrzyniak, rzecznik prasowy NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Ofiary wołają o sprawiedliwość. Zawiązał się Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, który chce zebrać podpisy pod projektem o zakazie propagowania banderyzmu. W jego skład wchodzą samorządowcy i społecznicy z całej Polski. To bardzo ważna inicjatywa. Polska należy do krajów Unii Europejskiej o najwyższym koszcie obsługi długu publicznego, wynika z danych Eurostatu. Wskaźnik ten wynosi 4,5% w 2025 roku, co plasuje nasz kraj w ścisłej czołówce we wspólnocie. Wyższy koszt zadłużenia wykazano jedynie w Rumunii, 5,2%. Wzrosła liczba pracujących w Polsce obcokrajowców. W ostatnim dniu grudnia 2025 roku pracę w Polsce wykonywało ponad 1 141 000 cudzoziemców, a więc o 7,2% więcej niż w ostatnim dniu grudnia 2024 roku, podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba zwiększyła się o 0,3%. Wiadomości ze świata. Za rok film o zmartwychwstaniu. Zaangażowane w produkcję wytwórnie filmowe z Hollywood ogłosiły, że długo oczekiwany film The Resurrection of the Christ, Zmartwychwstanie Chrystusa w reżyserii Mela Gibsona trafi do kin w dwóch częściach. Pierwsza ukaże się 6 maja 2027 roku, a druga 25 maja 2028 roku. Będzie to kontynuacja słynnego filmu Pasja, w którym w roli Jezusa wystąpił Jim Caviezel. Tym razem Pana Jezusa zagra fiński aktor Jaakko Ohtonen. Kryzys finansów publicznych w Unii. Dług publiczny wszystkich krajów Unii Europejskiej przekroczył poziom 15,3 biliona euro.
co oznacza wzrost o 826 miliardów euro w przeciągu roku. Według danych opublikowanych przez Eurostat, największa część zadłużenia, 13,9 bilionów euro, przypada na kraje należące do strefy euro. Ofiary programu Lebensborn. Rząd niemiecki konsekwentnie odrzuca żądania uznania za ofiary wojenne dzieci przymusowo odebranych polskim rodzinom w czasie II wojny światowej. Stowarzyszenie Zrabowane Dzieci, Zapomniane Ofiary z Freiburga od lat walczy o odszkodowania dla dzieci z Polski i innych krajów Europy Wschodniej. Izraelscy żołnierze odkryli tunele Hezbollahu pod niedawno zdobytym średniowiecznym zamkiem na wzgórzu Beaufort w Libanie. Sieć tuneli jest tak rozległa, że wojsko nie zdołało jeszcze do końca ich spenetrować, podał Jerusalem Post. Według izraelskiej armii tunele mogły pomieścić setki bojowników Hezbollahu. W podziemnych korytarzach odkryto instalacje wodne, kanalizacyjne, infrastrukturę elektryczną oraz rozległe systemy obrony przeciwpancernej i powietrznej. Jarosław Kukulski w hołdzie dla Anny Jantar napisał piosenkę Muzyka Twoje imię ma. Wykonuje Eleni. Posłuchajmy.

ustanowienie roku 2026 rokiem robotniczych protestów czerwca 1976. W czerwcu 1976 roku polscy robotnicy upomnieli się o godność człowieka. Demonstracje, które największą skalę osiągnęły w Radomiu, Ursusie i Płocku, objęły 24 ówczesne województwa. Protest rozpoczęty w Radomiu był szczególny w przekroju historycznym całego okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Władze pod presją społeczeństwa wycofały się po raz pierwszy w czasie rządów komunistycznych z podjętych decyzji. W tym wypadku chodziło o planowane drastyczne podwyżki cen artykułów spożywczych. Zapowiedziane zmiany cen były iskrą rozpoczynającą w dniu 25 czerwca 1976 roku kolejne wybuchy ludzkiego niezadowolenia. Dziś pragniemy podkreślić, że był to początek konsolidacji opozycji i działalności ruchów, które doprowadziły do obalenia komunizmu nie tylko w Polsce, ale także w pozostałych krajach europejskich, bloku wschodniego, zniewolonych w systemie komunistycznym. Bezpośrednio po wydarzeniach czerwca 1976 roku powstał Komitet Obrony Robotników, a w 1977 roku Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. To niewątpliwe sukcesy, które wywalczyli robotnicy, miały jednak tragiczne konsekwencje. Już w dniu protestów, kiedy do zdławienia pokojowych demonstracji zostały skierowane jednostki milicji obywatelskiej i zmotoryzowanych oddziałów milicji obywatelskiej. Tylko do Radomia zostało przywiezionych ponad 1500 funkcjonariuszy. Działania władz partii doprowadziły do zwiększenia oporu. Walki uliczne trwały do wieczora. Ich pierwszymi ofiarami byli Jan Łambecki i Tadeusz Ząbecki. Największym dramatem tamtych dni przy brutalnym spacyfikowaniu manifestujących nie było użycie milicyjnych pałek, petard gazowych czy armatek wodnych, a fakt, że brat wystąpił przeciw bratu. Represje najmocniej dotknęły Radom, który do dziś musi się mierzyć z konsekwencjami decyzji podjętych w 1976 roku. Zatrzymano po protestach ponad 900 osób. Większość z nich straciła pracę, doświadczyła tortur, w tym osławionych ścieżek zdrowia, a także była więziona. Totalitarny aparat sądowniczy, szczególnie w Radomiu, wydawał wysokie i bardzo surowe wyroki przeciwko protestującym. Były nieporównywalnie wyższe w porównaniu z wyrokami wydawanymi przy kneblowaniu innych protestów społecznych w historii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Opuszczając więzienia i areszty, byli już naznaczeni przez reżimowe media pogardliwym mianem warchołów. Wielu z nich przez lata nie mogło podjąć pracy w efekcie decyzji władz, a także w wyniku utraty zdrowia. Pozostawali bez środków do życia. Dziś już wiemy, że ich oprawcy pozostali bezkarni. Tak jest również w przypadku niewyjaśnionej do końca śmierci sługi Bożego, księdza Romana Kotlarza. Ten niezłomny kapłan 25 czerwca 1976 roku błogosławił radomskim robotnikom i był wśród nich. Pobity przez nieznanych sprawców, zmarł 18 sierpnia 1976 roku. Radom także poniósł konsekwencje ekonomiczne. W bezprecedensowym wymiarze wstrzymano wówczas rozwój miasta i regionu. Naszym obowiązkiem jest przekazanie kolejnym pokoleniom prawdy historycznej o tamtych wydarzeniach. Totalitarna władza przez lata czyniła wszystko, aby umniejszyć ich znaczenie, a bohaterów przedstawić jako bandytów i chuliganów. Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ma tu szczególne znaczenie w przywracaniu należnego miejsca wydarzeniom czerwca 1976. Zauważając równocześnie piękno tamtych dni,
związane z rodzącą się wtedy solidarnością pomiędzy różnymi grupami społecznymi w dążeniu do ludzkiej godności i pełni wolności. Senat Rzeczpospolitej Polskiej w 50. rocznicę wydarzeń z dnia 25 czerwca 1976 roku w Radomiu, Ursusie i Płocku ustanawia rok 2026 rokiem robotniczych protestów czerwca 1976, składając hołd wszystkim ofiarom represji, ich rodzinom oraz każdemu, kto z odwagą i wiarą w niepodległą Polskę brał udział w manifestacjach w całym kraju. Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy nieśli pomoc ludziom skrzywdzonym. Nauka płynąca z ofiary poniesionej przez polskich robotników protestujących w czerwcu 1976 roku nakazuje nam zachowanie szczególnej troski o sprawiedliwość społeczną, naukę patriotyzmu i umawianie wolności. Posłuchajmy teraz piosenki Solidarność, wykonuje Marek Grechuta.

Solidarność to podobnie czuć i myśleć. Solidarność znaczy razem iść do celu. Aż w ciemnym tunelu światełko zabłyśnie, nadzieja, na którą czekało tak wielu. Solidarność w walce o los sprawiedliwy.

zmienić. Lecz brak mu nadziei i wiary w swe siły. W swej samotności nic nie może już zmienić. I świat ten już przestaje być dla niego miły. I nagłe spotkanie miała dobre oczy. Jej uśmiech mu pomógł zacząć nowe życie. Dziś jest innym człowiekiem, a życie się toczy. Jak niezwykłe, radosne i piękne odkrycie.

uporczywczych poglądach na kraj swój, na świat. Niosą sztandary z napisem Solidarność i rozwijają na tle nieba dobry wiatr. I wszędzie, gdzie ludziom niedobrze się wiedzie,

Patrick Ney to brytyjski twórca internetowy, filmowiec i autor, który przyjechał do Polski w 2010 roku i od tamtej pory jest zafascynowany tym krajem, a od 2020 roku posiada polskie obywatelstwo. W swoich filmach i wywiadach dzieli się pasją do Polski, często promując ją jako wyjątkowe miejsce do życia w Europie. Mocno zainspirowały go polska tradycja, historia, odwaga, dewiza Bóg, honor, ojczyzna. Nakręcił między innymi 15-minutowy film o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, 940 Days in Auschwitz. Najważniejsze aspekty jego fascynacji Polską obejmują siłą kultury i wartości. Ney wielokrotnie podkreśla, że w Polsce

0: kryją się ludzie niezwykle ciepli, gościnni i pomocni. Jego twórczość można śledzić bezpośrednio na platformach społecznościowych, takich jak Instagram czy YouTube. Z kolei jego przemyślenia na temat polskiej mentalności i życia w kraju dostępne są w artykułach w Onecie czy w serwisie Gazeta. Patrick Ney miał wtedy 24 lata, kiedy przyleciał z Anglii i wylądował we Wrocławiu na, jak sam mówi, starym, niezbyt fajnym wojskowym lotnisku. Ojciec mojej byłej dziewczyny przywitał mnie i pocałował dwa razy. U nas, no, mężczyźni tak się nie witają, przynajmniej w normalnym towarzystwie, śmiech. Pomyślałem, o Boże, w co ja wchodzę, opowiada Patryk. Szybko jednak odkrył polską gościnność, która, jak mówi, od razu go rozbroiła. Choć z tamtą dziewczyną nie jest już w związku, do dziś pozostaje blisko z jej rodzicami. Miałem wtedy takie wewnętrzne uczucie, że to jest moje miejsce. To była tylko kwestia czasu, kiedy przyjadę tu na stałe, wspomina. Faktycznie chwilę później przeniósł się nad Wisłą, nauczył się polskiego i dostał obywatelstwo od prezydenta Andrzeja Dudy. Patryk żartobliwie zauważa, że przez te 15 lat zmienił go kontakt z polską mentalnością. Ostatnio w Anglii facet zapytał mnie, jakie mam plany na weekend. Wróciłem do żony i mówię, o co mu chodzi? On coś chce. A ona? Nie, on chciał tylko porozmawiać. I zrozumiałem. Dobra, coś we mnie przez te lata zmieniło. Polska zewnątrz. Jak wygląda Polska widziana oczami ludzi, którzy nie urodzili się nad Wisłą, ale za to z własnego wyboru, z miłości albo z powodu rodzinnych przygód znaleźli się właśnie tutaj? Dlaczego w Mongolii nikt nie pyta o pierogi? Panamczycy kochają żurek, a Brytyjczycy wciąż nie mogą zrozumieć, czemu no oznacza tak. W specjalnych odcinkach podcastu Nieobcy można posłuchać historii, które rozbrajają szczerością, bawią do łez i pokazują, że Polska, choć czasem narzekamy, potrafi zauroczyć na całe życie. Mieszkanka kultur, języków, buziaków na powitanie i polskiego kombinowania. Patryk Ney znano jest jako Padysław Wędrowniczek. Główną bohaterką jego filmów jest Polska. Mieszka w Warszawie z rodziną. A teraz posłuchajmy Patryka Ney, co mówi o Polsce.
1: Czym jest Polska? Tradycja, historia, jedność. Szacunek dla starszych, gościnność, kombinowanie, narzekanie, załatwienie, przepychanie, meldowanie, pieczenie. Gdzie świętujemy, obchodzimy, się kłócimy, plotkujemy, gdzie pamiętamy, gdzie wszyscy ma swoją priorytety niestety, gdzie tyle słońca w całym mieście. Gdzie dziwny jest ten świat, Polska to pokonanie trudności, represji. Polska to walczenie do końca wbrew dyktatorom, reżimom. Polska to dobry sojusznik, straszliwy wróg. Polska to krzyż, Polska to tęcze, świeczki w cmentarzach, świeczki pod zabytkami, obsesje szalikami. Ciepłe mieszkanie, dobry chleb, sucha kielbasa, słodkie piwa, tysiące sposobów na śledzie, niesmaczne sery, domowe nalewki, pyszne jabłka. Polska to pierogi, pietruszki, paluszki, duże poduszki, marszałek Piłsudski, szare pomniki, kartki, kolejki, bo pan tu nie stał. Polska to operaci za kołem, dżentelmeni w domu, spieczarzy, cwaniaki, menele, wąsy, mohera. Polska to trzy razy sałowanie, klaskanie w samolotach i niemili kelnerzy. Polska to duże psy w małych mieszkaniach, cienkie papierosy i piwo za słomką. Kraj przedsiębiorców, urzędów i armię urzędników. rzeki, lasy, plaże, pola,

0: Sosny, drogi, stadiony, mosty, pociągi. Polskę to apel wojskowy. Polskę to zginęło miliony. Stracono kulturę. Zgubiono przyszłość. Wielkie, silni faceci. Ładne, utalentowane kobiety. Śliczne dzieci. Polskę to być może i może być. Oj tam, posłuchaj, powiem wam, przestań już, chodź tu, słucham pana, dać nać, dać rady, dać kapsa. Przestanek na żądanie. Przestań, siadaj, gdzie no to znaczy tak, może i nie wiem. To on, eł, sz, ż, z, czy, ci i si. 20 sposobów na numer 2. Gdzie książ brzmi w Czecinie i baby z wozu pokoną mrzej. Polska to szabla, urdział, kon, smok, syrena, bocian, żubr, wieś, miasto, dom i mieszkanie, Fiaty i Mercedesy. Polska to gest Wiktoria. Polska to lider. Polska to wolność, Polska to nadzieje, Polska to przyszłość. Mój dom, mój kraj, moja rodzina. Polska to nasze dumy i sława. Polska to my. Dumny jestem żyć w takim kraju.
1: Kiedy problemy prawne przytłaczają, potrzebujesz kogoś, kto stanie przy tobie i uczyni sprawy jasnymi i prostymi. W Williams Legal w Adelaide nasi prawnicy oferują fachowe wsparcie w sprawach rodzinnych, obronie karnej, prawie drogowym, testamentach i planowaniu spadkowym, pełnomocnictwach oraz administrowaniu majątkiem po zmarłych. Niezależnie czy stoisz przed zarzutem, planujesz przyszłość rodziny, czy porządkujesz sprawy po bliskim, otrzymasz jasne porady i mocną reprezentację z szacunkiem i zrozumieniem. Nie zwlekaj, zarezerwuj konsultację już dziś na williamslegal.com.au lub zadzwoń pod numer 84519040. Williams Legal, doświadczony, przystępny, godny zaufania.
2: Zakład pogrzebowy Peter Erberg Funerals istnieje już ponad 40 lat i jest własnością jednej rodziny. Zakład udziela pomocy rodzinom znajdującym się w potrzebie. Prosimy więc zwracać się do firmy Peter Erberg Funerals, adres 280 Grange Road, Flinders Park, telefon 82341266. Zakład pogrzebowy Peter Erberg jest sponsorem polskich programów radiowych nadawanych ze stacji 5 EBI FM.
3: Mieczysław Fok, piosenkarz, wykonawca m.in. tanga milonga, ostatniej niedzieli, jesiennych róż i pieśni o matce, który podczas niemieckiej okupacji wspierał przyjaciół pochodzenia żydowskiego, za co w 1989 roku otrzymał medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Jest patronem roku 2026. Mieczysław Fok to estradowy fenomen i jedna z największych gwiazd polskiej piosenki, ikona kultury XX wieku. Mówi Wojciech Dąbrowski, dyrektor ogólnopolskich festiwali piosenki retro imienia Mieczysława Foga. W okresie międzywojennym stworzył własny styl, któremu pozostał wierny aż do końca kariery, trwającej ponad 60 lat. Fog występował na scenie do 86 roku życia. Był najstarszym czynnym zawodowo piosenkarzem świata. Fog słynął z pracowitości. Jako solista nagrał 2000 piosenek, a w repertuarze miał ich ponad 3000. Ulubieniec publiczności. Dwukrotnie zajmował pierwsze miejsce w plebiscycie Polskiego Radia na najpopularniejszego piosenkarza. Miał przedwojenny rekord 100 tysięcy sprzedanych płyt z piosenką Ta ostatnia niedziela. Płyty z nagraniami Foga osiągnęły nakład ponad 25 milionów egzemplarzy. Dał 16 tysięcy koncertów. Mieczysław Fogiel urodził się 30 maja 1901 roku w Warszawie. Matka Anna Apolonia z domu Beck prowadziła sklep, a ojciec Antoni był maszynistą kolejowym. Czy zapowiadałem się na cudowne dziecko? Nie sądzę. Chociaż w spojrzeniach moich rodziców pewno można było wyczytać zachwyt, gdy już jako pięcioletni brzdąc potrafiłem, podobno nie bardzo fałszując, odśpiewać popisowo przed gośćmi sławetne Góralu, czy ci nie żal. To był mój pierwszy wielki szlagier. Napisał w swojej książce Od Palanta do Belcanta. Uczył się w gimnazjum realnym, wstąpił do polskiego skautingu. Wejście w dorosłość rozpoczął od ochotniczej służby w Wojsku Polskim i udziału w wojnie polsko-bolszewickiej w 23. Polowej autokolumnie. Uczestniczył w wyzwalaniu Wilna i walkach na froncie litewsko-białoruskim. W 1922 roku rozpoczął pracę w warszawskiej dyrekcji Polskich Kolei Państwowych. Był to rodzaj zadośćuczynienia ambicjom ojca, który widział w nim inżyniera, specjalistę od dróg i komunikacji. Mietek będzie budował nowe szlaki kolejowe, lubił mawiać, a ja tamtędy poprowadzę pociąg. Niemile brzmiały dla mnie te ojcowskie rojenia, skoro moim właściwym pociągiem był pociąg do śpiewania, wspominał Fok. Początkowo śpiewał w chórach kościelnych. Bolesław Szych, organista kościoła świętej Anny i sufler w operetce, zaprosił na próbę kolęd Ludwika Sempolińskiego. Powinien się pan wziąć poważnie do nauki śpiewu. Będą z pana ludzie, oznajmił Sempoliński po wysłuchaniu Bracia patrzcie jeno i skierował go do Jana Łysakowskiego, profesora na Wydziale Wokalistyki Szkoły Muzycznej. Ambicja i talent zostały wsparte godzinami żmudnych ćwiczeń. Nuty przepona, nuty przepona. Mieczysław Fogiel zaczął zarabiać śpiewem na ślubach i pogrzebach. W operze, wpuszczany przez woźnego, spotykał Jana Kiepurę. W 1926 roku przyjął pseudonim artystyczny Fog. Jako solista po raz pierwszy wykonał publicznie kilka arii operowych w sali koncertowej. Wstąpił do chóru Dana, Władysława Daniłowskiego, z którym w lipcu 1929 roku dokonał pierwszych nagrań płytowych. Jako solista pojawił się na płycie w marcu 1930 roku. Kontrakt na wyłączność nagrywania swego głosu przez Syrenę Rekord odnawiał co roku, aż do wybuchu wojny. W 1931 roku zdał egzamin eksternistyczny Związku Artystów Scen Polskich. W Berlinie nagrał z chórem Dana piosenkę Flisacy do filmu Dziesięciu z Pawiaka. Wtedy też danowscy podpisali dwumiesięczny kontrakt z największym w Europie berlińskim Varieté Scala. Koncertował w Estonii, na Łotwie, w ZSRR, Finlandii, Szwecji, Norwegii, Austrii, Czechosłowacji, Rumunii, Francji, we Włoszech i w USA. A teraz przerwa muzyczna, Mieczysław Fok w piosence Cisza.

0: chcę zabrać ciszę stąd na nasz codzienny ląd. Zmęczonym naszym sercom już tylko cisza szczęście da.
1: Mniej znany jest udział Mieczysława Foga w konspiracji pod pseudonimem Ptaszek oraz to, że podczas powstania warszawskiego jako starszy strzelec 1. Batalionu Szturmowego Odwet dał ponad 100 koncertów dla powstańców i ludności miasta. Nazywany bardem powstania, był trzykrotnie ranny. Został odznaczony Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Jego powstańczą opaskę można zobaczyć w Muzeum Powstania Warszawskiego. Pradziadek nie opowiadał nam o powstaniu ani o swoim udziale w ratowaniu Żydów. Sam teraz badam dogłębniej tę sprawę. Powiedział Michał Fog, prawnuk piosenkarza, opiekun jego spuścizny, założyciel Fundacji Retro imienia Mieczysława Foga. W Od Palanta do Belcanta Mieczysław Fog napomknął jednak o wsparciu dla żydowskich przyjaciół podczas niemieckiej okupacji. Między innymi pomagał przyjacielowi z cui pro quo Ignacemu Singerowi, pseudonim Iwo Wezby, jego żonie i dziecku. Artysta był zaangażowany w konspirację. W jego domu odbywały się tajne komplety gimnazjum Batorego. Codziennie przychodziło kilkunastu chłopców na naukę. W książce jest opis spotkania z rodziną Wezbich w Nowym Jorku na imprezie Stowarzyszenia Żydów Polskich w Stanach Zjednoczonych. Tuż po koncercie Wezbich wszedł na podium i powiedział: to jest człowiek, który w czasie okupacji niemieckiej uratował mi życie. Wtedy ja zwróciłem się do publiczności, mówiąc: a to jest człowiek, który kiedyś dobrym słowem potrafił mnie w ciężkiej chwili podtrzymać na duchu. Wdzięczność ocalonego nie ograniczała się do publicznych podziękowań. Wezbich, wiedząc, że Mieczysław Fog zamierza uruchomić wytwórnię płyt gramofonowych, ofiarował mu urządzenie potrzebne do realizacji tego celu. Zawsze miałem pasję, żeby otworzyć wytwórnię płyt gramofonowych, a dochodziłem do 50. Już chciałem przestać śpiewać, więc mówię do siebie: Mieciu, ruszaj z wytwórnią. No i zacząłem montować. Skompletowałem urządzenia, nawet fortepian kupiłem i ładne studio urządziłem. Syna Andrzeja wykształciłem w tym kierunku. No i pomaleńku ruszyłem z tą wytwórnią, wspominał Fog. Ta nagraniowa firma pradziadka została znacjonalizowana w 1951 roku, przypomniał Michał Fog. Sprzęt od Wezbiego trafił najpierw do Muzy, a potem do Polskich Nagrań, gdzie stał się podwaliną Narodowego Koncernu. Ponieważ mój dziadek Andrzej pracował w Polskich Nagraniach, wiadomo, że ten sprzęt, porządny, niezawodny, dodał Michał Fog. 14 marca 1989 roku Mieczysław Fog napisał do Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie oświadczenie w sprawie swej humanitarnej działalności podczas niemieckiej okupacji. Oprócz wsparcia dla Wezbiego wyliczył inne przypadki, na przykład pomoc dla inżyniera dźwięku Stanisława Templa. Był też Ignac Zalstein, który ukrywał się gdzieś za szafą, a któremu Fog dostarczył żywność i pieniądze. Przypomniał w tym piśmie także Tadeusza Glicksberga, który zbiegł z transportu do Treblinki i ukrywał się na przemian u swego kolegi oraz u niego. Wspomniał też o dokarmianiu nieznajomych głodnych dzieci, które codziennie przychodziły z menażką i obiady dla profesora wokalistyki Stanisława Kopfa. Brałem u niego lekcje. Przychodził do mnie z getta na obiady. Odwiedzał mnie również po likwidacji getta, później ślad po nim zaginął, napisał Fog. O czym tu mówić, proszę pana? Kto był w biedzie, temu należało pomóc. Każde nieszczęście wymaga wsparcia, zwłaszcza takie getto. Pan sobie wyobraża? Miejsce, gdzie mordowano ludzi, więc pomagałem komu mogłem. Wciąż się zastanawiam, czy nie mogłem więcej. Nie mówmy już o tym. Powiedział Fock w wywiadzie w 1989 roku. Na wniosek Żydowskiego Instytutu Historycznego 26 października 1989 roku Instytut Yad Vashem przyznał Mieczysławowi Fogowi tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Sędziwy artysta nie zdążył go już odebrać osobiście. Medal Sprawiedliwego dla Mieczysława Foga odbierały 3 pokolenia jego potomków. Syn Andrzej, wnuk, Michał i ja, powiedział Michał Fock. Drzewka w Ogrodzie Sprawiedliwych nie udało się już posadzić z braku miejsca. Jego imię i nazwisko są natomiast wyryte na specjalnej ścianie, dodał Michał Fock. Nestor polskiej piosenki zmarł 3 września 1990 roku w wieku 89 lat. Jest pochowany na cmentarzu Bruniewskim w Warszawie. Uchwałą Sejmu Mieczysław Fock został jednym z patronów roku 2026. Na zakończenie wspomnień o Mieczysławie Focku posłuchajmy jego piosenki zatytułowanej Pierwszy siwy włos.

Jakże kocham ciepło twoich rąk. Pomyśl, ile to już lat idziemy przez ten świat. Spostrzegłem dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni i widzisz, mila przyjaciół,

domu dzieci oczekują nas. Pomyśl, ile to już lat idziemy przez ten świat. Spostrzeglem dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni. I widzisz, mila, przed wzruszeniem trudno

Nasz program dobiega końca. Dziękujemy Państwu za uwagę. Program przygotowały, prezentowały i opracowały technicznie Roma i Małgosia Legedza. Przypominamy, że polskie programy radiowe nadawane ze stacji 5EBI FM mogą Państwo słuchać w poniedziałki o godzinie 5 po południu i w soboty o godzinie 8 rano. Następną polską audycję z tej stacji usłyszymy już w najbliższy poniedziałek o godzinie 5 wieczorem w opracowaniu Piotra Leśniewskiego. Zapraszamy do słuchania, a my ponownie spotkamy się z Państwem na antenie w sobotę 9 lipca. Na zakończenie posłuchajmy piosenki Wspaniały Świat wykonuje zespół Kombi. Życzymy Państwu przyjemnego weekendu. Do usłyszenia.